ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę 26 sierpnia, Eyeborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich w wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem dzień po dniu również. A skoro tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne, natomiast w weekendy poza powtórkami programów zmieniającego tygodnia możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny, to będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno, mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pkedu.pl, postaramy się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania, no i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie.
No i jeszcze jedna sprawa, i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo, a mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no, na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeszcie i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield w Amsterdamie, nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja się nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Dzień dobry. Witam Was serdecznie na odsłonie kolejnej Kultywatora, w dodatku tej wakacyjnej odsłonie Kultywatora, no bo w końcu sierpień to miesiąc, no powiedzmy wypoczynkowy, bardzo wypoczynkowy. Niektórzy mówią, że lipiec bardziej, ale no powiedzmy są tacy jak ja, że we wrześniu chcemy już wypoczęci być, a w lipcu jeszcze nie mamy czasu, w związku z tym ten sierpień jest na pewno tym miejscem, w którym można, a w zasadzie czasem, w którym można powypoczywać. Witam Was, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was przygotuje i poprowadzi. A dodam jeszcze, że oczywiście jest to program troszeczkę zdalny, no bo tak jak powiedziałem, wypoczywać będę. A skoro tak, no to moi drodzy, podpowiem, że tradycyjnie możecie liczyć na zestaw informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, filmów, premier filmowych, jak również filmów do obejrzenia na serwisach streamingowych, no bo w końcu są to miejsca, gdzie najchętniej możemy pooglądać sobie różne programy. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam, no i oczywiście będzie to odrobinę muzyki, no bo jakżeż by inaczej mogło tutaj się odbyć. A to oznacza, moi drodzy, że w tej chwili gramy.

No tak, wakacje to tak troszeczkę bardziej na zakończenie chyba idą, ale nie ma sprawy, bo mam dla Was również zestaw propozycji, które na pewno Wam się spodobają. Tak w szerszym zakresie to przypominam, że Erste Letnie Brzmienie było już w Krakowie, było już w Poznaniu, dobrze pamiętam. No właśnie, w każdym razie będzie jeszcze 21 i 22 sierpnia we Wrocławiu, a na 21-22 to Gdańsk, moi drodzy, natomiast 28-29 Wrocław, no i później jeszcze będzie Poznań, moi drodzy, także już się oczywiście zabrać możemy. No, Kraków, no, sam początek oczywiście był. Jeżeli chodzi o inne takie koncertowo, czy raczej festiwalowo, że tak powiem, brzmiące wydarzenia, to nie wiem, czy macie świadomość, ale jakby co do czego, to możecie wybrać się na Homage Kieślowski. To akurat w Sokołowsku będzie od 27 do 30 sierpnia. Myślę, że spodobać się może. Natomiast jeżeli chcielibyście się wybrać na Sanach, to w Krakowie na Reymonta występowała, natomiast 4 września pojawi się, uwaga, uwaga, na PG Warszawa, moi drodzy, także możecie również się na ten koncert jak najbardziej przygotować, no bo w końcu będzie na pewno dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli chodzi o takie sprawy bardziej lokalne, o których wspomnieć by należało i nagłośnić by trzeba, to uwaga, uwaga, w klubie Studio Eyeborn będzie koncertował 26 sierpnia, to też pamiętajcie, natomiast w Kwadracie, uwaga, Soulfly, także brzmienie, no myślę, że niesamowite i odjechane, ale to trzeba po prostu usłyszeć. O miłości po francusku w Piwnicy pod Baranami na 26 sierpnia na godzinę 19 można podpowiedzieć. No i uwaga, uwaga, Rokowizna Festiwal to akurat z kolei... No tak, festiwal, który zaczął, że tak powiem, troszeczkę inaczej, bo gdzieś tam w Polsce koncertował, a w Krakowie będzie się kończył, a będzie to 28 i 29 sierpnia na Czyżynach oczywiście, także już przygotujcie się. W Kwadracie 30 sierpnia, tak na marginesie, Fear Factory koncertować będzie i na ten koncert oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast w Centrum Kongresowym ICE na 3 września Laidback, czyli Sunshine Reggae, to akurat może Wam się spodobać. No i oczywiście pierwszy weekend września, Centrum Kultury Dworek Białopronnicki, czyli od 4 do 6 września będzie Kraków Celtic Festival, który myślę, że rozrusza akurat wszystkich po kolei i każdego z osobna. Natomiast w międzyczasie 4 września Veratus będzie koncertował również w Gwarku, natomiast w Zasianku dla odmiany Sick i Devil Master, czyli bardzo ciekawie. A, no i w studiu oczywiście Inna, to akurat też powinno Wam się, ale to bardzo, bardzo, bardzo spodobać. No to co, teraz chyba pasuje coś takiego zagrać, żeby się miło i sympatycznie zrobiło.

A jeżeli chodzi o filmy na tegoroczne wakacje, no to oczywiście zacznijmy od filmu jak najbardziej dziecięco-młodzieżowego oczywiście, czyli familijny przygodowy film pod tytułem Księga Pustyni, w którym 14-letnia dziewczyna wyrusza na Saharę, by odkryć prawdę o chłopcu wychowanym przez trusię. Czy to jest realne, czy to jest możliwe i czy faktycznie będzie ciekawe? No cóż, ja zapraszam do obejrzenia, bo myślę, że będzie to na pewno fajna propozycja. Inną propozycją, no, z kategorii, no, nieco odstającej od tradycyjnych, powiedzmy, schematów filmu aktorskiego, jest film Vivaldi i ja. Dramat historyczny, w dodatku muzyczny. Mamy tutaj dziewczynę, wychowywaną w sierocińcu, utalentowaną skrzypaczkę. Spotyka ją Antonio Vivaldi, który zostaje jej nauczycielem i pod jego opieką nabiera odwagi, by wyrwać się z życia, do którego była przeznaczona, i podążać za swoją pasją. Oczywiście porywający film pod pewnymi względami, a przede wszystkim, moi drodzy, oczywiście pojawi się tam również kilka utworów Antonio Vivaldiego. Dodam jeszcze, że film francusko-włoski, w związku z tym na pewno troszeczkę wysmakowany. Następny film, który można chyba zapowiedzieć, ale tym razem, no, powiedzmy w ten sposób. Jest to film z jednej strony bardzo młodzieżowy, z drugiej rozrywkowy. Wrong Girl, czyli złe dziewczyny. Mamy tutaj akurat Frankie i Molly, które przez pomyłkę wchodzą w posiadanie walizki z eksperymentalnymi substancjami, a po ich zażyciu zyskują zdolność telepatycznej komunikacji ze sobą i swoimi kotami, stając się jednocześnie celem osób odpowiedzialnych za eksperyment. Jednym słowem, trochę przewrotnie, trochę ciekawie, a poza tym, no, specyficznie oczywiście, wakacyjnie jak najbardziej. No i następny film, to może Was trochę zaskoczyć, bo produkcja grecko-amerykańsko-brytyjska, Bogaci i Martwi. Mamy wielką galę charytatywną, luksusową galę charytatywną. Spotykają się tam największe nazwiska ze świata filmu, biznesu i mediów, a wśród m.in. gwiazdor kina akcji Mike Thaler. No oczywiście jest to komedia i to przygodowa. Można by powiedzieć, że fabuła, no, kręci się tutaj bardzo mocno. Jeżeli dodam jeszcze, że gdzieś tam jeszcze i Vincent Hassel, i John Malkovich się przewija, tudzież Salma Hayek, no to macie oczywiście wiele do obejrzenia, oczywiście jeżeli chodzi o nazwiska. Zachęcam oczywiście. No i uwaga, kolejna propozycja, tym razem amerykańsko-brytyjska, thriller akcji, bardzo mocny, z obsadą też, bo Jason Statham w roli głównej, dodatkowo jeszcze Annabelle Wallis gdzieś, Adrian Lester i Chiner Kular. A no, jak wiadomo, jeżeli Statham, no to mamy środek oceanu, ochroniarz zamordowanego miliardera walczy z gangiem handlarzy ludźmi. Jednym słowem, akcja od samego początku do niemal samego końca. No i ostatnia propozycja na dzisiaj. Film, no powiedzmy, zrealizowany troszeczkę inaczej, bo jest to produkcja francusko-amerykańska. Nie wiem, czy pamiętacie, jakim szokiem był Aktor, czyli taka czarno-biała produkcja. Tym razem również mamy film, który jest realizowany w tonacji czarno-białej, ale wynika to głównie z tego, że jest to biografia Jeana-Luc Godarda, francuska nowa fala, lata 60., a jest to biografia właśnie tego. I tutaj w filmie pod tytułem Nowa Fala, nowofalowy reżyser Jean-Luc Godard kręci jedno z swoich sztandarowych dzieł. Przy okazji oczywiście jest szansa, no powiedzmy, rzutu okiem na realia lat 60., 50. Jednym słowem, lat, które dla kinematografii europejskiej miały naprawdę wielki wymiar. Dla polskiej też, ale o niej może innym razem. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

No a my przechodzimy teraz do propozycji serwisów streamingowych, bo troszeczkę się tutaj nazbierało i to na pewno możecie w sierpniu wiele, wiele, wiele rzeczy sobie pooglądać. Dodam, że na Disneyu na przykład będzie Władca Pierścieni, Drużyna Pierścieni, Dwie Wieże i Powrót Króla do obejrzenia przez cały miesiąc, także jest jak najbardziej ciekawie. Dodatkowo czwarty sezon Zdrad również, a poza tym moi drodzy, naprawdę kilka ciekawostek, no bo uwaga, uwaga, Futurama, 14 sezon, moi drodzy, już, ale jak zwykle świeży i no zabawny przede wszystkim. Dodatkowo cykl związany z Gwiezdnymi Wojnami, czyli Gwiezdne Wojny Wizji, sezon trzeci, animacja, która no powiedzmy bardzo mocno do tego nawiązuje. No i Strzępy będą po kolei prezentowane w sierpniu, także nowy serial też powinien wam się spodobać. A dodatkowo jeszcze Camp Rock 3, moi drodzy, to 14 sierpnia się pojawi. No i Dorośli, drugi sezon, będzie o 28 sierpnia. Nomen omen, ciekawostka. Wszystkie odcinki naraz będą do obejrzenia. Gdzieś jeszcze w tle również Królestwo Lwa i to o tym też warto chyba pamiętać. Jeżeli chodzi o Amazon Prime, no to tutaj naprawdę dużo sypnęło nowości, ale ja pozwolę się skoncentrować po pierwsze na Starling Point od 5 sierpnia do obejrzenia cały pierwszy sezon, także premierowo. Dodatkowo czwarty sezon Reachera będzie do obejrzenia, to od 12 sierpnia też warto chyba się na to skoncentrować. Dodatkowo jeszcze Ostatni Wschód Słońca, premiera 26 sierpnia, myślę, że też warto się do tego przymierzyć. No i uwaga, uwaga, Brzydula Betty, to jeszcze nie koniec, trzeci sezon również od 28 sierpnia. A w tle, moi drodzy, Blue Velvet między innymi, czy Baby Boon i Robocop, tudzież Wpływ Księżyca. A Robocop oczywiście w kilku odsłonach. No i uwaga, Władca Much również będzie, to też, żeby nie było wątpliwości. Fargo, to też jest film, który może wam się spodobać, bo no, odjechany jest i to po prostu trzeba zobaczyć. Jeżeli nie widzicie, to nie zrozumiecie. No i jeszcze Amerykańskie Smoki, to akurat sportowy zresztą film, też chyba warto o tym pamiętać. Gdzieś tam jeszcze Noc w Muzeum od jednej do trzeciej odsłony będzie również do obejrzenia. No i uwaga, uwaga, od samego początku sierpnia Norymberga, która niedawno w kinach gościła i która no, pokazuje oczywiście ten najsławniejszy proces w Norymberdze. Jeżeli chodzi o HBO Max, to pozwolę się skoncentrować na tym, że będzie W Potrzebie, czyli no powiedzmy Ben Sinclair, który gra rolę tutaj dystrybutora marihuany. Gdzieś tam jeszcze Sprzedana, pojawi się Whitmer. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, to Więźni Labiryntu, znowu chyba godne polecenia i to w tym momencie w trzech odsłonach. No i uwaga, uwaga, El Mariachi. Jednym słowem będzie muzyka i tego, no tak, Desperado jak najbardziej zagrać można, bo będzie właśnie pewnego razu w Meksyku i Desperado też. Jednym słowem zestaw filmów, no powiedzmy gangstersko-muzycznych i to w meksykańskim rytmach, także chyba warto o tym pamiętać. Gang Amazonek gdzieś tam w tle jeszcze się przewinie, a poza tym Kronika Południowa, Botanik, kiedy nikt nie patrzy. O, to akurat może wam się spodobać. Widziałem film, naprawdę od tego jest do obejrzenia, myślę, że też się spodobać może. Czy jeszcze coś pominąłem? A Królowe Dragu i Zombie, to w tym momencie akurat tylko dla wybranych. No i uwaga, uwaga, wielka ekranizacja, czyli Anna Karenina do obejrzenia akurat również na ekranach streamingowych. Jeżeli chodzi o Netflixa, no to tutaj propozycji jak zwykle sporo jest do zaliczenia, ale ja pozwolę się skoncentrować po pierwsze na produkcjach własnych, czyli Ricky Gervais, Kocie Życie, Mourinho, też chyba do obejrzenia, tytuł chyba nie wymaga komentarzy, Operacja Surface Sugar i The Robin Hero. A dodatkowo jeszcze podpowiem, że Krwawa Ofiara, S&X, tudzież Outer Banks, sezon 5 również się gdzieś tam powija, powinno się wam spodobać. Dziś tam jeszcze Szeptacz, chyba od 28 sierpnia też się nastawić można. A jeżeli chodzi o propozycje licencyjne, no to nie wiem, czy macie świadomość, ale Żołnierze Kosmosu będą do obejrzenia.
Działa na warony, oczywiście w tej starszej wersji, także spodobać się może. Oszukać przeznaczenie sezonu od 1 do 6. Robin Hood w jednej z kolejnych wersji. Dodatkowo Pacific Rim, to też powinno się spodobać studenci. To tak akurat na sierpniowy wieczór, w połowie sierpnia do obejrzenia. A również Desperado, Kot w butach, moi drodzy, jednym słowem, naprawdę cała masa propozycji, które godne polecenia są. No, to tak skrótowo, moi drodzy, a w tej chwili gramy.

No tak, wszystko może się skończyć, w związku z tym i dzisiejszy program dobiega końca za wspólnie spędzony czas. Dziękuję Wam w te wakacyjne chwile. Tomasz Kapuśniak i oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki, a przypominam, że programy są dla Was cały czas dostępne. Pozdrawiam serdecznie.

Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę, 26 sierpnia, Eyeborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich w wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem dzień po dniu również. A skoro tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne, natomiast w weekendy poza powtórkami programów zmieniającego tygodnia możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny, to będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno, mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pkedu.pl, postaramy się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania, no i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie.
No i jeszcze jedna sprawa i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo. A mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no, na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeszcie i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield w Amsterdamie, nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Jest 18 sierpnia wieczorem, jesteśmy już ponad tydzień po tegorocznej edycji o festiwalu, natomiast w tym roku nie robimy takiej typowej audycji podsumowującej, tylko splatamy to z szeroko pojętym tematem randomów tak zwanych, czyli rzeczy bieżących. Nagromadziło się nam trochę nie tylko nowych płyt i nie tylko koncertów offowych, ale też pozaoffowych, bo wybierzemy się na dłuższą wycieczkę do Warszawy, ponieważ obydwaj przynieśliśmy pewien zespół, o którym wspomnimy później. Ale no nie da się ukryć, że zapewne o festiwal z przyległościami i różnymi nawiązaniami zajmie nam tak z połowę audycji, zakładam dzisiaj. I to, co się działo na antenie, było tego elementem chwilę temu. Natomiast gwoli formalności, Worek Buszu, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek,
0: to jesteśmy właśnie my i zaczęliśmy od no, takiego, można powiedzieć, peanu, nie mam lepszego słowa w tym momencie, na cześć pomysłu, żeby jeden dzień na festiwalu, z którego niedawno wróciliśmy, jeden dzień uczynić na scenie eksperymentalnej, dniem irlandzkim, ponieważ no, z tego, co da się usłyszeć i z tego, co ja mogę potwierdzić, bo ja nie byłem na wszystkich irlandzkich koncertach, tylko na części, ale wszystkie były super, no to to były strzały zupełnie, absolutnie bez pudła i no był to jedna z takich rzeczy, z których tego OFA zapamiętam, tegorocznego. Ja The Merry Wallopers już grałem jakiś czas temu i to jest muzyka dobra na płytach, ale jest świetna koncertowo i to, jak poniosła ten namiot eksperymentalny, no to było naprawdę coś, co wydaje mi się, w Polsce w zasadzie nie można doświadczyć i realnie trzeba byłoby jechać do Irlandii, żeby mieć więcej tego typu rzeczy. No albo ściągać zespoły irlandzkie częściej, bo wydawało mi się to, mimo tego, że to są jakby środki przekazu nam znane tak czysto formalnie, bo to jest po prostu muzyka folkowa grana dynamicznie, w surowy sposób z konkretnym instrumentarium, no to jednak wydaje mi się, że w Polsce to byłoby nieosiągalne i trzeba rzeczywiście sięgnąć do korzeni do tych irlandzkich zespołów.
1: Zresztą Merry Wallopers nie było jedynym folkowym zespołem na tej scenie.
0: Tak.
1: W sobotę, bo mieliśmy też do czynienia z Madrasalach, które oprócz tego, że grało rzeczy ze swojej płyty, to potrafiło też wzruszyć słuchaczy przeróbką Neutral Milk Hotel, który ileś tam lat temu headlinowali off festiwal.

0: tak oryginalne jak Madrasola czy Mary Wallopers. Natomiast wziąłem też M.H.O.L., a to z prostego powodu, to jest dosyć nowy zespół, jeszcze nieopierzony, słychać w tym pewien brak takiego obycia scenicznego jak u wielu innych zespołów rockowych, ale M.H.O.L. też zagrali dobry koncert, który można pamiętać chociażby z tego, że zagrane zostały piosenki o dwóch zmarłych psach. O dwóch zmarłych psach perkusistki i jeszcze trzecim, który nie był jej psem. Także niewątpliwie jest to coś, o czym będzie się pamiętało, no bo po latach właśnie z takich drobnych rzeczy pamięta się niektóre koncerty. Czy jeszcze coś do tego dograłem? Już patrzymy. Chyba tyle, natomiast no to był bardzo dobry festiwal. I jeszcze kilka minut o nim opowiemy.
1: Dokładnie tak. A na razie omówiliśmy wszystko, co mieliśmy, a jeszcze nie jest.
0: Okay, Bill Beaver jeszcze, chyba tak?
1: Nie, Mountain Goats. Mountain Goats. Ja zacząłem o tym irlandzkim secie, a zapomniałem o tym, że przyniosłem te rzeczy. No i tak to pewnie będzie się w ogóle bujało dzisiaj, że teoretycznie jesteśmy nakierowani na festiwal, chcemy grać też inne rzeczy i one mogą uniknąć pod offem. Anyway, Mountain Goats podczas weekendu offowego wydali nowy album pod tytułem Days i jest to bardzo dobre Mountain Goats, powrót do formy po poprzedniej płycie, która średnio mi siadła i uważam ją za trochę słabszą. Natomiast w swojej dziedzinie to jest zespół, który nawet w tych gorszych momentach jest ok, więc mimo wszystko miałem względnie pozytywne wspomnienia z tego albumu poprzedniego, z tego będą miał bardzo pozytywne. Tam jest znowu trochę jakby więcej ognia. Środki wyrazu pozostają te same, to jest wciąż oczywiście singer songwriting, folk, natomiast jest trochę większym pazurem, to może nie są grzałki, ale używając kolokwializmu, ale jakby trochę więcej emocji i serca w tym jest. Mi to bardzo siadło i doceniam powrót do formy. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia dobra płyta.
0: I to jest kolejny bardzo ofowy zespół, którego jeszcze, czy też projekt, którego nie było na ofie cały czas.
1: Tak, gdyby byli Mountain Goats na ofie w przyszłym roku, to ja bym to uznał za naprawdę no, dużą rzecz. Tak generalnie. To jest ta kategoria kapel, o których się wielokrotnie mówi, a jeszcze nigdy ich nie było. No nie wiem, Modest Mouse, Pulp, tego typu rzeczy, więc Mountain Goats jest po tej folkowej stronie rzeczą bardzo mocno chcianą i bardzo chętnie widzianą, więc mam nadzieję, że do tego dojdzie.

0: Mój udział muzyczny w tym wejściu nie był zbyt duży, natomiast był symboliczny. W poprzedniej audycji nie udało się, nie zmieściło się po prostu nawiązanie, które, znaczy nawiązanie, no formę uhonorowania, którą chciałem poczynić. Mianowicie poza niestety Glennem Hansardem, o którym wspominaliśmy przed tygodniem, dokładnie tego samego dnia, kiedy przygotowywaliśmy się do poprzedniej audycji, zmarł też Kawiński, którego mieliśmy okazję widzieć na Kolosowo Strawa i chociaż jakby czysto artystycznie to był dla mnie trochę kazus jednego przeboju, bo jakby rzecz użyta w filmie Drive przykrywała kompletnie całą resztę dyskografii, to jednak to był w kategoriach synthwave'owych no tytan i nagrywał rzeczy, które no, nie były słabe, delikatnie rzecz ujmując. Nawet w tych gorszych momentach się broniły bardzo, bardzo w porządku, więc na żywo też zrobił dobre wrażenie. Więc nie tylko smutno, że odchodzi człowiek, ale też smutno dlatego, że odchodzi no, duża, duża postać. Chociaż albumy, z tego co widzę, nie były najwyżej oceniane.
1: Albumy jak albumy, ale ta epka Nightcall, na której był właśnie ten numer z filmu Drive, to jest na pewno jedna z najjaśniejszych elementów całej sceny synthwave'owej.
0: Tak.
1: I tego wskrzeszenia brzmienia lat 80.
0: Dokładnie tak, więc ja co prawda nie zagrałem tego najbardziej oczywistego wyboru, tylko otwieracz pierwszego albumu, ale jest to też dowód na to, że po prostu nagrywał dobre rzeczy poza tym jednym przebojem, nawet jeżeli nie szły tak dużym wiralem.
1: No zresztą ten album Outrun też jest dobry. Nie wiem dlaczego u mnie jest on nieoceniony, ale z pewnością go słuchałem, to jest dobra płyta. Z mojej strony zostały dograne do tego dwie rzeczy. Jedna elektroniczna, druga. Jedno z rzeczy z tych koncertów na Ofie, które spodziewałem się, że będą bardzo dobre, a mimo wszystko lekko mnie zaskoczyły, bo to był koncert, który, jak gdzieś tam wspominałeś i pisałeś w social mediach, był bardzo dobrze zbalansowany. Mowa o Palestyńczykach z Dam, którzy nie mamy powodu, żeby im nie wierzyć. Mówili ze sceny, że są pierwszym kolektywem czy zespołem hip-hopowym rapującym po arabsku w ogóle w historii muzyki.
0: Mm-hmm.
1: Także trzymamy im za słowo, że wiedzą, a nawet gdyby się mylili, to na pewno nie robili tego w złej wierze. Którzy zagrali koncert, który był interesujący na wielu poziomach.
0: Tak.
1: Jeżeli chodzi o zabawę, mm-hmm. jeżeli chodzi o reagowanie na wydarzenia polityczne bieżące, czyli no, po prostu na ludobójstwo w Strefie Gazy. I też było widać, że to nie są tylko i wyłącznie raperzy, ale też można wręcz użyć słowa, takiego sformułowania, że to są poeci,
0: tak.
1: Jeżeli chodzi o tą scenę. Co było dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo to nie jest jakieś bardzo często spotykane zjawisko w ogóle. No i muzycznie to też było bardzo interesujące i wykonawcze.
0: Tak, tak. I też no, naturalny talent do prowadzenia dialogu z publicznością, do aktywizowania jej. Fakt tego, jak została ograna końcówka koncertu, gdzie najzwyczajniej w świecie popsuł się trochę nawet nie tyle sam dźwięk, co kabel, który, ujmując kolokwialnie, bo nie ma powodu, żeby ujmować to inaczej, pierdział po prostu. Zostało to ograne poprzez formę śpiewania a cappella Whitney Houston, nawoływanie do śpiewania Britney Spears a cappella przez członków zespołu Dam. Było to jak na sytuację kompletnie niespodziewaną i no siłą rzeczy nieograną, bo nie sądzę, żeby nagle zepsuli sobie kabel intencjonalnie, tylko tak było po prostu. Było to przekomiczne i dobrze świadczyło o ich skillach w kontakcie z publiką. To są rzeczywiście poeci, ale tacy jeszcze, którzy... No, poeta kojarzy się oczywiście też z osobą, która trochę może bujać w obłokach, a to są właśnie bardzo... Jeżeli hip-hop to jest uliczna poezja, to jest właśnie uliczna poezja. Że cały czas stoimy na ziemi, trochę się unosimy nad nią, ale cały czas trzymamy ten kontakt. I jednocześnie też mówiliśmy muzykę, omówiliśmy reakcje na wydarzenia polityczne, sceniczne, ale też było po prostu dobrze nawinięte. Bardzo duży skill, szczególnie tej damskiej części tego trio, składającego się z dwóch mężczyzn i jednej kobiety. Oni się dobrze uzupełniają, byli naprawdę zbalansowani nie tylko w treści, ale i w formie i w tym, co było widać na scenie. Więc naprawdę, no, przychodziłem trochę, przyznam szczerze, z braku laku, bo nie chciałem słuchać Anglina.
1: I tak chwilę go posłuchaliśmy.
0: Tak. Nic nie mam do Anglina, ale po prostu to nie jest moja estetyka i jak zobaczyłem tylko na jakim patencie to będzie robione, to uznałem, że okej, zresztą ty też, okej, dwa, trzy numery można, ale to poza tym tam się wiele dziać nie będzie. I dostałem, idąc zupełnie bez jakichś większych oczekiwań, coś dużo lepszego niż spodziewałem się, że mogę dostać, więc naprawdę czapki z głów, szapoba.
1: Tak. I rzecz, którą do tego dograłem, bo taki mały spoiler z wyjątkiem jednego utworu. Ja gram tylko rzeczy offowe, koncertowe w zasadzie, z czego większość jest offowa. I do tego mamy rzeczy zaraz przedoffowe i zaraz poofowe. Mianowicie w Krakowie w klubie Zaścianek w poniedziałek poofowy zagrała pani Austra, pani Katie Stelmanis, która zagrała na OFF-ie, o ile dobrze pamiętam, w roku 2013, czyli bardzo dawno temu już, i od tego czasu zdążyła wypuścić płyty Future Politics, Herodin i najnowsze Chin Up Battle Cup z zeszłego roku. I oczywiście ta płyta Chin Up Battle Cup, no 9 utworów z tego albumu zostało zagranych, czyli prawie cała płyta, zdecydowanie najszersza reprezentacja. Ale też były utwory i z płyty Philip Break, i z Olympia, i Future Politics. Płyta Herodin została pominięta. Akurat mi nie szkoda w ogóle, bo setlista była bardzo dobra. To, co mieliśmy usłyszeć, usłyszeliśmy. No i można było tylko podziwiać, jak dobrą wokalistką jest Katie. Nie było to jakoś bardzo rozbudowane brzmienie, jeżeli chodzi o zespół, bo mieliśmy tylko gitarę, perkusję i trochę klawisze na żywo, ale raczej ścieżki klawiszowe i wokal właśnie. Także koncert nie jakoś szczególnie złożony aranżacyjnie, ale bardzo dobry. I super, że Austra pojawiła się w Krakowie. Dla mnie, nie tylko dla mnie, bo trochę znajomych z OFF-a się tam pojawiło, było to idealne dopełnienie festiwalu, zanim jeszcze trzeba będzie przejść do porządku dziennego z rzeczywistością niefestiwalową.

0: zazwyczaj to jazz zabiera nam najwięcej czasu. Dzisiaj zabiera go metal. Szeroko bardzo pojmowany, bo jakby zespół, który zdominował nam to wejście, to jest metal oczywiście, ale jednak z bardzo istotnym przerostkiem, istotnym określeniem alternatywnym, bo to nie jest w sumie przerostek jako taki. Byliśmy na zespole Primus w Warszawie i to jest ten teren warszawski, o którym wspominałem. Co tu dużo mówić, przychylam się do tego, co mój znajomy, którego spotkaliśmy na terenie w koncertu, stwierdził, że to jest taka kapela, którą serdecznie poleca zobaczyć każdemu chociaż raz w życiu, bo no, są rzeczy zbliżone, jest Mr. Bungle na przykład, czy cokolwiek w ten deseń, ale z zespołów aktywnych, szczególnie aktywnych na przestrzeni tak wielu lat, to naprawdę Bóg mi świadkiem, ja nie kojarzę czegoś podobnego. I jest to doznanie jedyne w swoim rodzaju.
1: I to z wielu powodów w sumie.
0: Tak. Zarówno lirycznych, jak i też samego sposobu grania, no bo to jest przecież, jeżeli ktoś się nie zorientował, mimo tego, że trudno się, wydaje mi, nie zorientować po tym, jak brzmiało to wejście, Primus to jest ta kapela, która na przestrzeni tych 40 minut była tą z najbardziej wyraźnym basem, bo ten bas pełni rolę gitary prowadzącej tam. I to jest no rzadka sytuacja. Podejrzewam, że nie są jedyni, ale na pewno są najwięksi z takich tego typu zespołów, a ponadto to jest zagrane po prostu wirtuozersko, bo Les Claypool nie bez powodu był rozważany jako potencjalny basista Metaligi, czego na szczęście odmówił, bo stać go na ciekawsze rzeczy. W sensie nawet nie tyle odmówił, co po prostu do tego nie doszło. Koniec końców. Występ był podzielony na dwa sety, które miały trochę odrębny charakter, bo ten jeden był taki bardziej progresywny, powiedzmy, i uważam, że to był ten pierwszy.
1: Jazzujący, wręcz można powiedzieć, bo tam było dużo jamowania.
0: Tak.
1: Więc to, że skończymy jazzem, to akurat w tej sytuacji wyjątkowo pasuje też muzycznie. No i właśnie jeżeli chodzi o ten temat jazzowania w muzyce metalowo-rockowej, no to Primus jest jednym z lepszych zdecydowanie przykładów, bo tu zdecydowana większość tych najciekawszych rzeczy dzieje się na linii gitara, basowa, perkusja w dialogu tych dwóch instrumentów, a wokal jest w sumie potraktowany bardziej jak kolejny instrument. On nie jest zdecydowanie rzeczą najważniejszą. Zresztą Les Claypool ma taki wokal, to jest trochę takie mamrotanie,
0: tak,
1: trochę takie gadanie po prostu do muzyki dziwnych, zwichrowanych historyjek. Słuchanie jakiegoś dziwnego gościa w jakiejś spelunce.
0: Tak.
1: I to wcale on, nie
0: on,
1: znaczy,
0: tak,
1: to
0: on, jest, on nawet tak, grając na dużej scenie brzmi jakby grał. To jest dobry take, używając anglojęzycznej frazy, że on nawet grając na dużej scenie brzmi trochę jakby grał na scenie małej w jakiejś knajpie. Coś w tym jest, że to jest takie trochę właśnie wycofane, trochę niezręczne jakby, ale zarazem właśnie bardzo, bardzo zręczne.
1: I tak się składa, że Primus, bo to jest jedyny fragment z tych zupełnie nowych, które przyniosłem, w połowie maja wydał epkę A Handful of Knucks i na tym koncercie wybrzmiały też dwa utwory, które znalazły się na tej epce. Po pierwsze zupełnie nowy The Old Grease i utwór, który pojawił się na tej epce w wersji live, czyli Duchess and the Proverbial Mind Spread na albumie w wersji z Centrum Muzycznego MEN w Filadelfii. A na koncercie na letniej scenie progresji na samym początku seta ten utwór wybrzmiał.
0: Tak jest. Przy czym wspomniałem o tym pierwszym, bardziej jamującym, jazzującym fragmencie, a ta druga sekcja to już była bardziej zwarta rzecz, bardziej też hiciarska. Tam było dużo nośnych refrenów, bo Primus, mimo tego, że jest zespołem ze wszechmiar eksperymentującym.
1: Szczególnie ta sekcja czterech utworów przed bisem.
0: Tak, to są
1: największe hity zespołu.
0: Same największe szlagiery, więc no, Cieszę się, że w końcu była okazja ich dorwać w Polsce, bo to się zdarza bodaj drugi raz, tak naprawdę, więc spoko sprawa, że udało się w końcu ich ściągnąć w dobrej formie, świeżo po wydaniu, no wiadomo, że może niepełnoprawnego albumu, ale jednak epki.
1: Ale ta płyta wyjdzie też, bo swoją drogą została zapowiedziana we fragmencie zapowiedzi poświęconym pierogom. Mamy też dostać na tej płycie utwór o pierogach. Także zobaczymy.
0: Patrząc na to, że oni mają bardzo duży... Duże utworów Primusa jest o wszelkiego rodzaju żywności. Nie, jakkolwiek to zdanie nie brzmi, ale tak jest. I no, bo odblokowanie pierogu byłoby dużym osiągnięciem polskości w tym wszystkim. Do tego ja dorzuciłem sporo wykonawców, którzy reprezentowani są przez jeden utwór. Reprezentowani byli, bo to wejście jest już za nami. Przez jeden utwór. Częściowo są to rzeczy ofowe, częściowo nie. Więc zanim wrócę do festiwalu, to może wspomnę o tych, które na offie tegorocznym nie grały. Mianowicie, to już jest taka selekcja, ja lubię w sierpniu kukać na to, co czeka nas we wrześniu, kiedy zaleje nas trochę nowych albumów i wszyscy będą chcieli wydawać coś swojego. Zbliża się nowy album Mastodona, który zostanie wydany jeszcze w ostatnich dniach sierpnia, no ale już traktuję go jak element tej jesiennej fali. Single Your Ghost Again jest bardzo w porządku i liczę na to, że zostanie to pociągnięte także w kategoriach całego albumu. Papangu z kolei już wyszło. Papangu, myśmy grali ten brazylijski zespół wiele razy jeszcze w poprzednim naszym radiu, w rozgłośni, na której antenie się pojawialiśmy, w Radiu Klang. O Holoceno to jest rzecz sprzed lat 5, w tym roku wyszedł album Celestial. Trochę się na niego napalałem i rozumiem, że się ludziom podoba, bo on jest wciąż bardzo wysoko oceniany, to jest generalnie wysoka nota także na portalu, z którego obydwaj korzystamy, czyli z Rater Music. Ale no, mi to trochę nie siadło, bo to jest skręt ze strony tej takiej bardziej metalowej w stronę jazz rockującą, tej jazz fusion, tego typu klimaty. Progresywna muzyka rozumiana bardziej tak kolokwialnie, bardziej typowo. Myślę, że to jest rzecz, którą mógłby, nie wiem, zagrać Piotr Kaszkowski w Radiu 357, więc już w sumie teraz nie w Radiu 357, bo on do trójki wrócił. Ale no, w każdym razie bardziej typowe i przez to może trochę mniej mi siedzi, a to wciąż jest płyta dobra. Natomiast przez to, że mniej mi siadła ta nowa, to ja przyniosłem tytułowy z Holoceno. A do tego dwa zespoły offowe, czyli Death Heaven, który ponownie dał bardzo dobry koncert, tak samo jak przed 12 laty. Tutaj już bardziej w randze nie tyle sensacji, tak jak wtedy, bo to jednak był wtedy wciąż świeży nowy zespół. Teraz to już jest kapela o mocno ugruntowanym statusie, która dostała też dużo lepszy slot. W zasadzie no jeden z dwóch głównych wieczornych, tak realnie.
1: Tak.
0: I zostało to świetnie zagrane, chociaż zgadzam się z tym, co powiedziałeś na terenie festiwalu, że to jest dla ciebie trochę bardziej zespół na kluby niż na otwarte przestrzenie.
1: Też inna sprawa, że trzeciego dnia już człowiek jest po prostu zmęczony, szczególnie jeżeli jedzie do Warszawy, śpi w dziwnych godzinach i tak potem zaraz później jedzie na festiwal.
0: Tak, właśnie bardzo istotne w kontekście tej wypowiedzi jest to, że Primus grał dosłownie dzień przed offem i myśmy 4 dni z rzędu wracali o godzinach typu 3-4 w nocy, słuchając oczywiście dużo dobrej muzyki, no ale to nie pozostaje bez wpływu na poziom zmęczenia i na jakiś taki balans między codziennością i działaniem. Do tego Chad Pyle, którego no ja nie doznałem, ponieważ wybrałem Artura Verocaja, to był jeden z dwóch najgorszych klaszy na zetknięć się w line-upie na przestrzeni tych 4 lat, 3 dni offowych, a 4 dni koncertowych. Widzicie już, jak się człowiekowi myli. Oni też wydadzą nowy album w 2026 roku na jesieni. mowa o płycie Hull of the Sun i pojawił się już również utwór promujący o fantastycznym tytule Pen is Small. Patrząc na to, że oni rzekomo tutaj, mogę cię prosić ewentualnie o potwierdzenie, że tam rzekomo były dygresje na temat Kieślowskiego podczas tego występu na OFF-ie. Chyba, że się na niej nie załapałeś.
1: Kiedy ja byłem, to Żuławskiego, ale Kieślowski był wcześniej, zanim dotarłem, bo no, mi się udało pojawić, ale na 5 ostatnich piosenek.
0: No to Pen is Small to już jest bliżej Żuławskiego niż Kieślowskiego. To, ale abstrahując od tego, no, kontrast jest znakomity, a muzyka jeszcze lepsza. No i od ciebie za chwilę już na antenie, na samym końcu rzeczy jazzowe.
1: Tak, i tutaj już bez większych dygresji, bo nie mamy na to czasu, przyniosłem reprezentanta sceny jazzowej, namiotu w zasadzie jazzowego na OFF-ie, Sneaky Jesus, które całkiem niedawno wydało kolejny album For Better Future. Nie wiem, czy zdążyłem przez te wszystkie rozjazdy, które miałem tegorocznego lata, nie jestem pewny, czy udało mi się ten album zagrać, bo ja go owszem kupiłem, ja go słuchałem, i planowałem go zagrać w audycji, czy się udało, już nie jestem pewny, ale nawet jeżeli się nie udało wtedy, to udało się teraz, ostatni utwór z tej płyty, czyli Sarkofag. A już na zupełnie sam koniec Joe Henderson z płyty z 66 roku, czyli z Inner Edge, przyniosłem utwór Night and Day. To jest album nagrany w składzie Joe Henderson, McCoy Tyner, Elvin Jones i Bob Crenshaw, czyli no kolejny Dream Team, można powiedzieć. I kiedy ja na jakiejś starej płycie jazzowej czytam specjalnie skład, no to właśnie dlatego, że grają na tych albumach same koty, tak jest tutaj. Wspaniała płyta, bardzo polecam.
0: Rozgadaliśmy się, zagraliśmy dużo rzeczy, więc nie przedłużając, dziękujemy za dzisiaj. Piotr Borobi
1: i Jakub Buszek.
0: Do usłyszenia.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widzisz,

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

Mamy dzisiaj poniedziałek, 27 dzień lipca i 208 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Natalia i Julia, ale także Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix, Lila, Sergiusz, Aureliusz, Celestyn, Celia, Bertolt, Ilioza, Tomisława, Innocenty, Pantaleon i Wszebor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień chodzenia na szczudłach, no i dzień samotnych. No w sumie jak się chodzi na szczudłach, to ciężko chodzić w parach. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-wydarzeniowe, to podpowiem, że dzisiaj w Hyde Parku o 20:00 Arch Enemy koncertować będzie, na który to koncert oczywiście Was serdecznie zapraszam. No i wtorki z kinem ukraińskim, ale to będzie jutro. Natomiast dzisiaj na pewno Hyde Park będzie najciekawszym miejscem do spędzenia koncertowego wydarzenia. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla Was propozycję, no nietypową bym powiedział, bo dokument o artyście i to niezwykłym, bo David Hockney to będzie bohater. Exhibition on Screen, czyli pejzaże, portrety i martwe natury. A film do obejrzenia o godzinie 18:00 w Multikinie oczywiście serdecznie zapraszam. Myślę, że będzie to ciekawe wydarzenie estetyczne, tym bardziej, że no powiedzmy bardzo kolorowe i bardzo osobiście opowiedziane. No i informacje bieżące. Tu chciałbym Was zaprosić na niezwykle ciekawy wykład. Wykład Terunobu Fujimori, Domki na drzewach, drzewka na domach. To wszystko odbędzie się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w sali konferencyjnej budynku, a odbędzie się o godzinie 18:00. Wstęp płatny, ale bardzo skromnie płatny. Natomiast jest to wydarzenie, na które zaprasza Politechnika wspólnie z Muzeum Manga. A Domki na drzewach, drzewa na domkach, to akurat wykład poświęcony twórczości oryginalnego japońskiego architekta. Niezwykłe realizacje Fujimoriego wymykają się tradycyjnym stylom architektonicznym, łącząc inspirację naturą, historią, wyobraźnią. A spotkanie poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, skądinąd również przy okazji przybliży najciekawsze projekty Fujimoriego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się w Europie oraz w kontekście wystawy Japanese Design Today's 100 oraz numeru nowy Warmakularzm czasopisma Autoportret. Myślę, że jest to akurat wydarzenie, które może spodobać się zarówno inżynierom, artystom, jak i również osobom ciekawych wydarzeń w świecie i architekturze. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko pozostałe będzie już słyszalne i wyraźnie słyszalne. Skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jakby co do czego, to my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematyki i dobrą atmosferę. A już jutro, jeżeli chodzi o programy autorskie, tuż po 9:00 poranek w Nowinkach, wieczorem o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone przestworza stylów muzycznych. A dzisiaj, tuż po godzinie 20:00 Nowinek, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

A zaczynając dzisiejszy program, no nie można chyba się nie pochwalić, moi drodzy, bo znamy już pierwsze wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025. A Politechnika Krakowska, no wypadła naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Dostaliśmy kategorię A+, najwyższą dla architektury i urbanistyki, ale także inżynierii lądowej i transportu, a także inżynierii mechanicznej. Kategorię A uzyskała inżynieria chemiczna, natomiast B+, automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, tudzież informatyka techniczna i telekomunikacja. Myślę, że możemy być dumni, bo to oznacza oczywiście utrzymanie bardzo wysokiej jakości badań naukowych, a co za tym idzie, oczywiście możliwość ubiegania się o status uczelni naukowej, dydaktycznej, no i przy okazji prowadzonego Instytutu Badawczego. Jednym słowem, na pewno warto o tym pamiętać.

A jeżeli mowa o Politechnice, no to moi drodzy, na pewno warto przypomnieć, że trwa oczywiście cały czas rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej. A skoro tak, no to nie mogę nie wspomnieć o tym, że Wydział Inżynierii Lądowej na kierunku transport i logistyka oraz Wydział Architektury na kierunku architektura wystąpiło o zwiększenie limitu przyjęć na studia. No i w przypadku WIL-u to nawet podwojenie limitu ze 108 do 216 miejsc. W przypadku Wydziału Architektury dodam drugiego stopnia. To wzrost o 15 miejsc. Dodatkowo oczywiście przypominam, że trzecia tura to jeszcze przed nami, ale we wrześniu kolejnie dwie tury rozstrzygnięcia naborów. Jednym słowem, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście, gdzie studiować, oczywiście zachęcam do studiowania Politechnice Krakowskiej, a dodatkowo przypominam o tym, że jeżeli macie, no powiedzmy, jakieś wątpliwości, zawsze możecie wejść na stronę główną naszej uczelni, a tam znajdziecie dwa, myślę, że bardzo pomocne odnośniki, a w zasadzie linki do dwóch aplikacji, kalkulator i kierunkowskaz. Pierwszy, a w zasadzie drugi, może w ten sposób zacznijmy, to pewnego rodzaju quiz, który pomoże Wam stwierdzić, które kierunki studiów dla Was mogą być najbardziej atrakcyjne. Natomiast kalkulator to jest narzędzie, aplikacja, która ma służyć do obliczania orientacyjnego wyniku rekrutacyjnego. Jednym słowem, warto o tym pamiętać. No i jeszcze jedna sprawa. Oczywiście pamiętajcie o tym, że wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie na głównej stronie Politechniki, a w zasadzie na podstronie rekrutacja. Tam oczywiście będą również podawane wyniki. 1, 2, 3.

W ostatnim czasie spłynęły również informacje dotyczące skuteczności, jeżeli chodzi o wykorzystanie patentów, w zasadzie tworzenie patentów na uczelniach i nie tylko uczelniach wyższych. Ktoś powiedzieć, że jak na razie Politechnika Lubelska jest chyba liderem w tej kategorii, ale również wysoko plasowane są Politechnika Rzeszowska i Politechnika Warszawska. Politechnika Krakowska wypadła może nieco gorzej, ale dalej plasujemy się w pierwszej 15 uczelni, które mają najwyższą ilość patentów zgłaszanych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dość powiedzieć, że tych patentów oczywiście można by spodziewać się więcej, ale z drugiej strony liczy się również ich wykorzystanie. A skoro tak, to chciałbym wam zwrócić uwagę, że Politechnika Krakowska oczywiście we współpracy ze spółką celową Intech ogłaszają drugi nabór pomysłów do dofinansowania prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Science for Business, czyli nauka dla biznesu. A jest to oczywiście w zakresie inkubatora rozwoju. A celem konkursu jest wyłonienie rozwiązań o wysokim potencjale wdrożeniowym i dofinansowanie prac podnoszących ich gotowość technologiczną i ekonomiczną. A do udziału zaproszeni są badacze, badaczki Politechniki Krakowskiej, którzy posiadają ciekawe wyniki badań naukowych i dostrzegają dla nich realne zastosowanie rynkowe w obszarach krajowych, inteligentnych specjalizacji.

A jeżeli chodzi o kwestię docenienia naszego wkładu w naukę czy rozwiązania technologiczne, warto powiedzieć, że dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, doktor habilitowany inżynier Lucyna Domagała oraz koordynator do spraw budownictwa ochronnego na Wydziale Inżynierii Lądowej, doktor inżynier Michał Kołaczkowski, wzięli udział w konferencji Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Odporność Społeczna i Bezpieczeństwo Lokalne, która odbyła się 21 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. A konferencja była poświęcona budowie nowoczesnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej opartego na współpracy państwa, samorządów, służb, środowiska naukowego, organizacji społecznych oraz przede wszystkim świadomych, przygotowanych obywateli. Uczestnicy rozmawiali m.in. o stanie wdrażania systemu ochrony ludności, wykorzystaniu lokalnych zasobów i kompetencji organizacji społecznych, a także o potrzebie skutecznej koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Dość powiedzieć, że oczywiście nie jest to problematyka w ostatnich czasach obca, tym bardziej, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna. A w ostatnich dniach my oczywiście mieliśmy na terenie całego kraju testy, próby działalności systemu powiadomienia. Myślę, że jedno z drugim oczywiście można powiązać, a z drugiej strony gotowość systemu powiadomienia ludności cywilnej na pewno potwierdza to, że może być on potrzebny i że ta potrzeba jest oczywiście doceniana na najwyższym szczeblu naszych władz.

sumie to troszeczkę powrót do informacji dotyczących rozwiązań naukowych, patentów oraz innych rozwiązań, które promowane są przez Intech. Politechnika Krakowska przyłączyła się do sieci Euroaccess. Euroaccess to sieć wspierająca międzynarodową mobilność oraz rozwój kariery naukowej naukowców i doktorantów. Zapewnia bezpłatny dostęp do informacji na temat europejskiego rynku badań, ofert pracy, możliwości finansowania oraz procedur migracyjnych i relokacyjnych. A dołączenie naszej uczelni do tej sieci wpisuje się w strategię rozwoju uczelni, pozwala wzmocnić jej pozycję jako otwartego i atrakcyjnego ośrodka naukowego na arenie międzynarodowej oraz zapewnić najwyższy standard obsługi gości z zagranicy. A skoro już o tym mowa, no to nasi studenci z Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uczestniczyli w wyjeździe do pizzy, którego głównym punktem była szkoła letnia, w ramach których zajęcia odbywały się od 13 do 16 lipca na Uniwersytet Pisa. A był to intensywny kurs poświęcony technikom hodowli komórkowych, obejmujący pracę zarówno z adherentowymi, jak i zawiesieniowymi liniami komórkowymi. A szczególną uwagę poświęcono testom pozwalającym ocenić żywotność komórek oraz wykorzystaniu cytometrii przepływowej, wszechstronnych technologii stosowanych m.in. w biologii komórki, farmakologii i toksykologii. A program łączył krótkie wykłady wprowadzające z intensywną pracą laboratoryjną. Dodatkowo po zapoznaniu się z protokołami i zaplanowaniu części eksperymentalnej, studenci podzieleni na wielkie zespoły samodzielnie wykonywali doświadczenia pod opieką prowadzących.

0: A teraz pewnego rodzaju ogłoszenie, tym bardziej, że może się oczywiście wiązać z bardzo atrakcyjną pracą. Bo firma Budimex ogłosiła nabór do programu ambasadorskiego grupy Mostostar. Skierowany jest on do studentek i studentów na studiach inżynierskich lub magisterskich na kierunkach związanych z budownictwem. A do zadań ambasadorów należy m.in. reprezentowanie firmy Budimex w środowisku akademickim i podczas studenckich wydarzeń, wsparcie w organizacji promujących nas wydarzeń oraz uczelni, czy kooperacja z biurem karier, z samorządem studenckim oraz kołami naukowymi. A w ramach programu uczestnicy mogą liczyć na uzyskanie unikalnego doświadczenia zawodowego, rozpoczęcie profesjonalnego networkingu w branży budowlanej, udział w ciekawych szkoleniach i spotkaniach z innymi ambasadorami, dedykowane gadżety, no i narzędzia do pracy związanej z promocją firmy, a także wynagrodzenia na koniec programu. Myślę, że to ostatnie może być dużą zachętą.
1: And I approve this message.

A teraz chciałbym przekazać Wam dwa zaproszenia na wydarzenie. Myślę, że bardzo inżynierskie skądinąd, bo po pierwsze już najbliższy czwartek o godzinie 18 w Centrum Kultury Japońskiej Manga odbędzie się wykład, znaczy o godzinie 18 jeszcze chyba nie dodałem, wykład dotyczący terenobu Fujimoriego, Domki na drzewach, drzewa na domkach, poświęcony twórczości oryginalnego japońskiego architekta, a niezwykłe realizacje Fujimoriego wymykają się chyba większości tradycyjnych stylów architektonicznych, łącząc inspirację naturą, historią i wyobraźnią. A ciekawostka jest taka, że spotkanie poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Skądinąd oczywiście w ramach tego spotkania, wykładu zostaną przybliżone najciekawsze projekty Fujimoriego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się w Europie oraz w kontekście wystawy Japanese Design Today 100 oraz numeru nowy Warnakularyzm czasopisma Autoportret. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo spotkanie zapowiada się nad wyraz ciekawe. Drugą inspiracją, którą chciałbym Wam przekazać, to do 31 lipca jest możliwość zgłoszenia się do hackathonu Visa Data Sprint 2026, który odbędzie się w dniach 29-30 września 2026. Natomiast tak jak podkreśliłem, tylko do 31 lipca można zgłosić się do niego, a odbędzie się on w krakowskim klubie Studio. Do tego należy chyba zaznaczyć, że do udziału w wyjątkowym wydarzeniu Visa zaprasza studentów kierunków informatycznych, którzy w zespołach złożonych z przedstawicieli firm, instytucji oraz ekspertów Visa staną przed wyzwaniami związanymi z realnymi potrzebami współczesnych miast. A wśród mentorów hackathonu będzie m.in. profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, oczywiście specjalista w dziedzinie transportu. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z partnerami biznesowymi i przedstawicielami miast oraz środowiskiem akademickim.

A niejako na zakończenie, no po raz kolejny chciałbym Was zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym z okazji Dni Jana Pawła II. Dość powiedzieć, że jest to już w zasadzie tradycja, bo jak co roku Politechnika włącza się w organizację Dni Jana Pawła II i zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym, zresztą już w 21 rzędu. Natomiast ważne jest to, że tegoroczny konkurs, a w zasadzie edycja Dni Jana Pawła II odbędzie się pod hasłem Droga do Życia. Konkurs fotograficzny na Politechnice ma charakter otwarty, jest skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Każdy uczestnik może nadesłać do czterech prac, które muszą być dostarczone w formacie minimum 30 na 40 cm lub zwarte tematyczne cykle do czterech zdjęć, które traktowane będą jako jedna praca i które nawiązują do tegorocznego tematu, czyli Droga do Życia. A należy przysłać wyłącznie prace autorskie, które nie były dotychczas prezentowane, nie brały udziału w konkursie. No i oczywiście nie były publikowane, co jest nadal istotne. Natomiast w zamian oczywiście oferowane są atrakcyjne nagrody finansowe, bo dość powiedzieć, że pierwsza nagroda to jest 2500 zł. Co prawda, termin nadsyłania prac z dopiskiem konkurs fotograficzny mija 8 października, a należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na Politechnice Krakowskiej. Ale myślę, że okres wakacyjny to jest właśnie ten moment, kiedy można skoncentrować się, pomyśleć o fotografii, znaleźć inspirację, która pozwoli Wam takie fotografie wykonać, no i oczywiście powiązać je z tematem tegorocznego konkursu. A dzisiaj ja ze swej strony oczywiście dziękuję Wam bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki i przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle, co musicie zrobić. Później my już gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście miłą atmosferę. A dodam jeszcze, że dzisiejszy program przygotował Tomasz Kapuśniak. Natomiast właśnie, kończąc, przypominam, dzisiaj zapraszam jeszcze na godzinę 20 na Nowinex, również na naszej antenie. Do usłyszenia. Cześć.

Thank you.

No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać. W taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

leby nie zgód. No i do zuba na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać. W taki dzień, w taką noc te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć skarbie, to mi pokaż.

0: nowinki.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś dawno temu w nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Beryzowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.